0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: się Bing Down, grupa Rainbow za 8:07. Proszę Państwa, słowo się rzekło, mamy kolejny meldunek. Halo, prosimy.
1: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Chciałem odbić kartę na zakładzie.
2: Proszę bardzo.
1: Dzisiaj kończę trzydniowy wolne.
2: O.
1: Wraz z tym remont salonu.
2: Aha.
1: Miał być mały, wyszedł duży, bo okazało się, że prócz malowania to trzeba jeszcze meble wymienić, karnisz, lampę. No i z kilku stówek zrobiło się nagle kilka tysięcy, także jeżeli ktoś proponuje żonie remont, zastanówcie się dwa razy. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie.
2: Helie, Boże, jak słychać w tym głosie, to zmęczenie.
0: Zmęczenie materiału. No cóż, tak to już jest z tymi majówkami w Polsce.
2: Tak.
0: Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy cię Tomeczku. Odpocznij może. To jest taka nasza rada. Trzymaj się cieplutko, dziękujemy za ten meldunek. I co? I gramy dalej. Kult i Polska w Rock Radio. Za 7:07.

0: Polki, Polska w Rock Radio. Proszę Państwa, za 3 minuty niespełna będą newsy w Rock Radio o 7, a w nich między innymi o 2 rosyjskich dronach, które rozbiły się na terenie Łotwy. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Została ostatnia reklama.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
9: Tylko żebyś pan po drodze nie spotkał upiora.
10: On stanął przede mną na parapecie w całej okazałości.
11: Jak tam, chłopie?
12: Powstanie Rock Radia.
13: Wszystko dobrze, kłaniam się nisko. Siódma, proszę państwa, słuchacie Rock Radia. Wjeżdżamy już teraz najświeższą porcją newsów.
14: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych.
12: Newsy Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
15: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
16: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
15: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
17: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
18: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
15: Maseczki wróciły do łask.
18: No niestety, trzeba.
15: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
14: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
19: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
14: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
20: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na zakładzie.
14: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria 3 obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
8: Sport w Rock Radio.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny piłkarskiej w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium, ale jedna bramka więcej strzelona w pierwszym meczu pozwoliła uzyskać przepustkę do finału w Budapeszcie. Tam czeka już Arsenal. Finał w ostatnią sobotę maja. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Już w pierwszej rundzie swoje mecze przegrali Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz. Jutro do gry przystąpi Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Katie McNally.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Rock Radio. Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
21: W drodze. Gęstnieje nam już ruch na krakowskich drogach, przede wszystkim na trasach wjazdowych do miasta, no ale dzisiaj i jutro uważajcie na ulicy Pilotów. Drogowcy będą tam kłaść asfalt, zamknięty będzie też wyjazd z ulicy Bajana. Objazd dla kierowców ulicą Żwirki i Figury.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: Rock Radio.
0: Pogoda.
21: Sprawdźmy pogodę na dziś. Poranek pochmurny, chociaż z przejaśnieniami. No i generalnie dzisiaj w ciągu dnia będzie i trochę słońca, i chmur. Może także przelotnie popadać deszcz. A co do temperatury, no to chłodniej niż w ostatnich dniach, ale nadal powyżej 20. Maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, powietrze w normie, ciśnienie spadło.
22: Rock Radio 103,8 FM.
23: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
22: Powstanie Rock Radia.

0: Zeppelin i Black Dog w Rock Radio 13 po 7. Proszę Państwa, szok, skandal i niedowierzanie. Jak czytamy w Newsweeku, Marlena stworzyła toksyczną relację z chatbotem. Doszło do opisu zbliżeń. No cóż, przynajmniej jej nie bije.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Najważniejsze, żeby plusy nie przysłoniły na minusów.
2: Tak, tak,
0: o, nie rób tyle hałasu.

0: Carson, Got My Mind Set on You, 21 po 7, Emigranci i The Who za chwilę w Rock Radio i za chwilę wracamy do sprawdzania listy obecności powstania Rock Radia, bo nasi słuchacze dobijają się.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solvay Park. Ulica Zakopiańska 105.
2: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert,
7: dalej masz. Po reklamie.
8: Hell yeah.
9: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
10: Powstanie Rock Radia.

0: The Who, Pinball Wizard w Rock Radio, proszę Państwa, za 29:08, a tu Messenger mówi pan Kajetan. Panie Kajetanie, bardzo prosimy o odtworzenie
1: proszę
0: nagrania.
1: Proszę bardzo.
2: Dzień dobry Jasieńku, dzień dobry Kajtku, Tomek Targówkowskich ulic serdecznie pozdrawia. Z góry przepraszam za mój głos, no ale tak to jest jak się za dużo gada. No to co, czwartek to już prawie jak malutki piątek, na horyzoncie widać weekend, trochę popadało, trochę się ochłodziło.
1: Tak.
2: No i dobrze, ile może tej lampy być? Ludzie kochani, dajcie spokój, zostawcie coś na prawdziwe lato. A tymczasem rok radiowo, milusio, fajniusio. I o to chodzi. Dobrego, pozdrówki, hell yeah.
1: Hell yeah.
0: Tomciu tam nie do końca chyba mówi prawdę, tam chyba jakieś kibicowanie odchodziło. Chyba tam coś było śpiewane.
1: Myślisz?
0: Nie myślę, tylko wiem, pozdrawiam cię.
1: Ale żeś w Monachium, w München był?
0: Nie.
1: Aha.
0: Nie, we Warszawie.
1: Aha,
0: pozdrawiamy
1: we Warszawie.
0: Serdecznie, okay. Tomeczku. Tak jest, zgadzam się. Gdzieś mi brakuje tej takiej wiosny, tego komfortu termicznego. No już w Żonobice zasuwam na spacery. No trochę za wcześnie, prawda?
1: Znaczy,
0: deszczyku no... też by się trochę przydało, bo trawka sucha.
1: No tak.
0: Do lasów zaraz nie pozwolą wchodzić. Człowiek sobie przypomni COVID, prawda? Yes.
1: I na cmentarze nie wejdziesz.
0: Tak, no. Bo za sucho. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: No tak.
0: 27:08. Nie zamykaj się cmentarzy!

0: poczuć się jak łania, proszę Państwa. Run to the Hills, Iron Maiden w Rock Radio. Perfect i Pink Floyd za chwilę, za 28. I proszę Państwa, uwaga, Komisja Gier i Zakładów machnęła głową. Przystępujemy do produkcji Rebusa i Busa. Ten już po 8, przedostatnie wydanie klasyczne.
1: Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 000 zł lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Została ostatnia reklama.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
20: Rock Radio. Drodze.
21: Coraz więcej aut mamy na krakowskich drogach. Przede wszystkim już zwolnimy na Nowokrótzkiej, a także na Wielickiej, Kamieńskiego, Konopnickiej oraz 29 listopada. Dzisiaj w Krakowie taki miszmasz pogodowy, bo i trochę słońca i chmur, może także przelotnie popadać deszcz, maksymalnie do 21 stopni.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: This is rock and roll!
23: Powstanie Rock Radia.

0: jedna z tych klasycznie rockowych perełek, Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Micha się cieszy, proszę Państwa, od samego słuchania, za 9:08. Dziś słuchacze wyjątkowo aktywni przy czwartku. Proszę bardzo, Halo Messenger, słuchamy.
1: Witam, Gniezno.
0: Witam.
1: Wszystkim, logujemy się do systemu, zaczynamy pracę.
2: Tak jest.
1: A wracając do wczorajszego tematu z tym psykaniem.
2: Ano?
1: Mam taki pistolecik zamontowany na takiej sprężynce, takim sprężynowym wężyku i mogę sobie dmuchać, wydmuchać sobie kurz, brud lub konfliktowych pasażerów. Także zaczynamy. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Helie.
0: Bardzo przydatne do klawiatury. Co?
2: Denzel wysłał zdjęcie tego pistoleciku. Chcesz zobaczyć? Patrz.
0: No poka.
2: Na pe. Widziałeś to?
0: A, faktiko.
2: No, przyczepiony przy kierownicy.
0: Czyli to nie jest sprężarka do opon, prawda? Do powietrza w oponach, tylko taki... No teraz to jest bardzo modne, mówię, do klawiatury na przykład w komputerze.
2: Ale bardzo mi się to podoba. Mogę sobie wydmuchać pasażera. To jest fajne, nie?
0: Tak. Znaczy, no kto co lubi, prawda? IMF, Unbelievable Procreation.
2: To znaczy, najpierw trzeba się zapytać.
0: Tak.

0: Monday Morning Fleetwood Mac na szczęście do poniedziałku daleko i tego się trzymamy, proszę Państwa. W newsach o 8 zmiany w pogodzie będą ostrzeżenia przed burzami. W końcu popada. Gdzie szczegóły za chwilę?
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
10: Punkt kulminacyjny, czyli Rebus Jebus. Zagadka dźwiękowa już gotowa, a za rozwikłanie jej można wygrać satysfakcję. Ostatnia przed piątkiem, proszę Państwa, szansa na to, więc zapraszamy serdecznie. A teraz newsy.
11: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami.
9: Rock Radia.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha oraz senator PiS Marek Pęk.
12: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
13: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
11: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
14: No takiego nie widziałem jeszcze. Coś okropnego.
15: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać.
0: przylepieć.
8: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
14: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
11: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio. Drodze.
15: Jak możecie się domyślać, o tej porze oczywiście już poranny szczyt nam się rozkręca coraz bardziej. Mocno zwolnicie już na Wielickiej przy dojeździe do Limanowskiego, a także na Nowochódzkiej. No i ciasno też na rondach Grunwaldzkim przede wszystkim, a także na rondzie Grzegórzeckim. Duży ruch mamy na Piastowskiej oraz na Rejmonta i Czarnowiejskiej.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
9: Pogoda.
15: Niestety zgodnie z przewidywaniami speców od pogody troszkę nam się pogorszyła aura. Przede wszystkim dzisiaj więcej chmur na krakowskim niebie. No i z tych chmur może też popadać trochę deszcz. Więc co bardziej przezorni mogą mieć przy sobie parasole. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, a więc też temperatura niższa niż w ostatnich dniach. Wiatr słaby, ciśnienie spadło, powietrze w normie.
9: Rock Radio 103,8 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
16: Komentujcie, czy już ktoś może z Was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.
9: Powstanie Rock Radia.

0: and Roll All Night, čili mokrý sen každého fana klasiky roka. Grupa Kiss v Rock Radio. Kiss. 11 po 8.
1: Rebus jebus.
2: V Rock Radio Rebus jebus.
0: Proszę Państwa, Lord Voldemort wszedł nam w sukurs, zupełnie jak Ricardo Carvalho w swoim czasie wszedł w sukurs w obronie, prawda?
3: Chelsea Londyn. Przypomniał
0: londyński Chelsea, ale my teraz nie o piłce, a o rebusie jebusie. Do wygrania satysfakcja. Trzeba odgadnąć, jakie hasło ukryliśmy w naszej zagadce dźwiękowej. Do zgarnięcia satysfakcja. Proszę Państwa, rebusa zagramy dwukrotnie. Będzie poprzedzony kategorią, ale myślę, że wiecie, jaka ta kategoria jest. Ale przypomnijmy dla formalności, jeżeli ktoś po raz pierwszy, a potem wy dzwońcie. 2 2 4 4 0 66 albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Lecim!
4: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie.
3: Cały czas.
0: A oto Rebus Jebus.
5: No to zabezpieczny weekend, Wadziu.
0: Piękny fragment z piosenki Lubelski Full.
3: Tak.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. O jaką postać chodzi? No wiecie, że chodzi o postać kultową. No a teraz posłuchajcie raz jeszcze rebusa.
5: No to zabezpieczny weekend, Wadziu.
3: Szukałem to w lepszej jakości. Naprawdę się starałem, ale nie mam.
0: Nie mam lepszej. To jest lepsza jakość jest, żeby nie Aneta. Tylko. Pozdrawiamy serdecznie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Szukamy słabnej postaci, a Państwu gramy Bad Religion. American Jesus.

0: Goede prijemnosti, graag tot door Afrika. Dat is natuurlijk groot, wat de tijden poot mij. Baam, granfang, zag file rozwiązane, rebus, rokadu.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Została ostatnia reklama.
16: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
17: Po reklamie.
18: Coś przezroczyste. Ciastka.
19: Ciastka przezroczyste?
1: Powstanie Rock Radia.

0: Timberwolf, Born to be Wild w Rock Radio. To jest dobry moment i dobry numer na ten moment. Za 23:09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: Bo w tym momencie rozwiązujemy naszą zagadkę Rebus jebus, proszę Państwa. Najpierw przypomnijmy, trwa niesamowita seria kultowych bohaterów. Rebus brzmi tak.
3: No to zabezpieczny weekend, Wadziu.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Słuchamy odpowiedzi, hallo.
4: Czy piwo to lubelski ful? To się nagrywa już?
5: Tak.
4: Odpowiedzią na dzisiejszego rebusa jebusa jest Władysław Kargul.
5: A.
4: Hell yeah.
6: Żona zgadła pierwsza.
4: Żona zawsze zgaduje pierwsza.
5: Jezus Maria, jaka złość, pierwsza.
0: Nieważne kto, proszę Państwa, bo satysfakcja leci do Was
5: tak
0: obojga.
5: Jest.
0: Władysław Kargul, tak jest, Władek Kargul, jak to woli, a? Dobra, ktoś jeszcze, halo?
7: Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest Władek. Nie wstydź się, płacz. Władysław Kargul. Hell yeah.
5: Hell yeah.
0: Hell yeah, pozdrawiamy, tak jest. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Dwie wojny, przecież w tym dwie światowe. Dobrze, to jeszcze jeden telefon, halo.
8: Dzień dobry, Rock Radio. Tu Krużywniki.
5: O.
8: I Kazimierz Pawlak. Rozwiązaniem tego waszego konkursu jest mój sąsiad, Kanalia Wyjątkowa. Władek Kargul, no. Pozdrawiam z Krużywników.
5: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, to jest bardzo dobra odpowiedź. Władysław Kargul!
5: Pewno, że tak.
0: I ktoś zapyta, czy jutro będzie Pawlak? Otóż nie. Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto znał odpowiedź, że chodzi o Władka Kargula, zgarnia satysfakcję.
5: Ale że zobacz, w Krużywnikach nasza aplikacja działa mega.
0: Działa, bo to na wschodzie. Proszę Państwa, i Rebus Jebus wróci jutro po 8. L4 Superpara. O, dawno nie było.

0: 4 super para w Rock Radio, proszę Państwa, Madness The Cure. To zagramy przed 9:00, łączy nas klasyka rocka.
1: Rock Radio.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
17: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio. Drodze.
25: Bardzo ciasno mamy o tej porze na drogach w Krakowie, na Zabłociu na przykład, właściwie od Zabłocia przez Most Kotlarski i Kotlarską do Ronda Grzegórzeckiego. Tutaj sporo czasu trzeba na przejazd, ścisko oczywiście także na Rondzie Grunwaldzkim, głównie od Konopnickiej, noga z gazu na Wielickiej, a także na Czarnowiejskiej i Rejmonta.
24: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
26: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Niech rok będzie z tobą.
0: To jest powstanie Rok Radia.

Black Turner Overdrive You Ain't Seen Nothing Yet. Za niespełna 5 minut newsy w Rock Radio, a w nich m.in. o gaszeniu Puszczy Solskiej. Pożar został opanowany, ale akcja trwa nadal. Szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.
20: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
21: Powstanie Rok Radia.
22: Dotarliśmy do 9:00 i jeśli myślicie, że aktywiści, którzy parają się artyzmem, zrobili już wystarczająco absurdalnych rzeczy, to niestety byliście w błędzie. O wyjątkowo oryginalnej instalacji artystycznej z Wenecji opowiem wam za moment, tylko w powstaniu. Rok Radia, na szczęście nie ma to nic wspólnego ze śmiercią w Wenecji, choć to piękny film. Dobrze, Wenecja, Biennale za chwilę, a teraz w Rok Radiu, proszę państwa, czas na newsy.
23: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice.
24: Newsy Rok Radia.
23: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
25: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
23: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zawodzka.
26: Ogromna chmura dymu.
27: Ogromna. No takiego nie widziałem. Coś okrutnego.
28: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
29: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
26: Błyskawicznie.
29: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
30: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
31: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
23: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami. w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
0: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
1: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej.
0: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
0: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
23: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
3: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
23: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
24: Sport w Rock Radio.
0: Błażej Kulesza, zapraszam. Medale i fetowanie obrony tytułu mistrza Polski muszą jeszcze odłożyć. Siatkarze Bogdan Kiluk Lublin przed własną publicznością przegrali z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3 w czwartym finałowym meczu. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa, a piąte decydujące starcie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają na Mistrzostwa Świata w dywizji 1A. Mecz z Japonią trzeba wygrać, bo szanse awansu do hokejowej elity po dwóch porażkach mocno się skomplikowały. Mecz Polska-Japonia o 19.30.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
23: Kolejny dzień z dużymi różnicami w temperaturze, bo na Podkarpaciu na przykład 26 stopni, w centrum do 17, a na północy od 9 do 12 stopni. Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, ale tam po południu możliwe burze, deszcz możliwy w całym kraju przelotny.
5: Misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
6: Wyszkodzi?
21: Powstanie Rock Radia.

0: proszę Państwa, piosenka o tym, że należy uważać, szczególnie jak człowiek dał sobie trochę i potem nie wie, gdzie zapił, prawda? Ale nie o tym teraz. 12 po 9, proszę Państwa, nie o dziś. Wiemy, że artyści będący jednocześnie aktywistami wpadają na wyjątkowo dziwaczne pomysły w celu poruszenia problemów, z którymi zmaga się obecnie cały świat, no ale tak. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że tego jeszcze nie grali. Kompletnie naga austriacka artystka Florentina Hötzinger postanowiła zawisnąć do góry nogami wewnątrz gigantycznego brązowego dzwonu, bijąc w niego dosłownie własnym ciałem. Jest to część instalacji poświęconej klimatycznej apokalipsie na tegorocznym weneckim Biennale. No cóż, bimbać nabrało zupełnie nowego znaczenia.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Okay, czyli jak powiem, że bimbam,
0: zachem,
2: to robię coś dla planety. W takim razie. Okej.
0: Okay. To zależy, jak bimbasz i czym, prawda? Nirvana, the man who sold the world. No, ja myślę, że ty, wisząc do góry nogami, też miałbyś taki, no, dwururaz.

0: Be Love, Twartel, o, lubię bardzo, 18 po 9, Accept też lubi, R.E.M. też lubię, proszę Państwa, i Wy też zakładam lubicie, no bo to jest Rock Radio, gdzie gramy klasykę rocka. Zachęcamy do pozostania z naszą stacją.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklamie.
9: This is rock and roll.

0: Alkalina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?

0: gniazdkę miał źle.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
3: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Paradise City, Guns N' Roses, proszę Państwa, na koniec czwartkowego spotkania. Było naprawdę przyjemnie. Kajetan Ruszczyk, pan od guziczków.
1: To jestem ja, bardzo Państwu dziękuję, a ten

0: Tam, co mówi, to jest Jan Bajor Bajorek. Podziękuj państwu.
1: Trudna zbitka tak zwana, dziękuję tak. państwu. A w studiu Kuba Kaleta. No i teraz pytanie. Tak. Czy Jakub będzie chociaż w połowie tak sympatyczny jak my?
2: No zrobię co w mojej mocy, ale ja nie gwarantuję.
0: Najważniejsze, żeby próbować, jak mówił Robert Grzegorz Kubica. Kubica.
2: Będzie próbowane.
0: Grzegorz Kubica.
2: Znany skoczek narciarski. No,
1: tak, bardzo fajny facet. No. Słuchaj, Kuba, Słucham. To co tam po 10?
2: No po 10 w cyklu W mnieniu roka razem z Olą Konopką.
1: O.
2: Tak.
1: Fajna dziewczyna.
2: No fajna.
0: Mega.
2: No, ja też ją bardzo lubię.
0: Na maksa.
2: No. Weźmiemy na warsztat taką piosenkę, w której artysta przeprasza za krzywdę wyrządzoną kilku kobietom.
1: A, no i to się by zgadzało, bo ona ale, zna te motywy.
2: No, ale to nie wszystko, dlatego że jednocześnie za sprawą tej piosenki zostało skrzywdzone wiele innych dziewczynek, kobiet tak naprawdę.
0: Jezus,
2: no, czyli ten,
1: mocne
2: tak
1: naprawdę, tematy.
2: Mocne taki
1: tematy.
2: Rezultat, taki jakby suma krzywd wyrządzonych kobietom jest stała za
1: sprawą
2: tej piosenki.
1: Ale to nie jest wspólnego z Sosnowcem, nie?
2: Nie, nie, to jest bardziej Wyspy Brytyjskie.
1: O, no. No i to był ten taki jeden.
2: Jaki?
1: No nie,
2: no,
1: będę, no nie, no nie pamiętam.
2: Kalibabka.
0: Kalibabka?
1: No. Alibabki, świetny zespół, to
0: tak. Tak, tak. O, bardzo
1: z gitarą na przykład. Tak. A po 12?
2: A po 12 w cyklu Białe Kruki sprawdzimy, to będzie taki poradnik. Sprawdzimy, na co uważać, kiedy szukamy odpowiednich plenerów fotograficznych we Francji.
1: Tak! To jest bardzo proste.
2: No na co?
1: Nagich Francuzów na przykład. Ja bardzo uwielbiam się obnażać. Kiedyś ja na w metrze, inżynierów. A dziś podobno na polach.
2: Ja na inżynierów bym radził uważać.
1: No tak.
2: No, we Francji to jest poważny...
0: No tak, dlaczego? Może się czegoś nauczył. No. Na przykład przyjedziesz do Polski i zbudujesz most.
2: No jak szybko ponton napompować?
1: To na jest... przykład. No tak.
0: No tak, to są pytania.
1: Fajnie, takie światowe rzeczy.
2: No tak, to jest jednak dziennikarstwo, tak?
1: No tak.
2: To nie są jakieś tam śmichy, chichy, czytanie demotywatorów, tak,
1: tak
2: i tak dalej.
1: To jest wszystko też podszyte rokerką, za co bardzo
2: cię cenię. Oczywiście, tak.
1: Kuba Kaleta, przygmester, jak państwo słyszycie, jest przygotowany. Ma naprawdę kilka asów w zanadrzu, włącznie z pompowaniem pontonu. A my wracamy do 6. Miłego dnia, do usłyszenia. Będziemy na Waleta.
3: Reklama. Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Została ostatnia reklama. Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
14: Po reklamie.
15: W Rock Radio.
16: Przystanek Klasyka Rocka.
2: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na rozgrzewkę zapuścimy sobie energetyczny numer Electric Light Orchestra, ale wcześniej newsy.
17: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie LOTu.
18: Newsy
3: Rock Radia.
17: Agnieszka Trojnowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
10: Sytuacja jednak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
17: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 kilometrów od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
14: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
15: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
18: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
14: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
19: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
14: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
17: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
3: Newsy Kraków.
20: Paweł Chudzio. Wszystkie krakowskie tężnie solankowe zostały już otwarte. Tymczasem w ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto apelowało do Sanepidu i Narodowego Instytutu Zdrowia o wypracowanie norm sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo korzystania z tych tężni. Mamy wytyczne od małopolskiego Sanepidu, które dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tych tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane. Tak zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
21: Tężnie są w stałym utrzymaniu, przynajmniej raz w tygodniu. Wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
20: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. A miłośnicy krakowskiej zieleni mogą zbierać pieczątki i zostać odkrywcą krakowskich parków. Ale o tym więcej za godzinę. To jeszcze betonowa dżungla. Zaglądamy na ulicę Pilotów. No i ważne wieści dla kierowców. No i możecie domyślać się, że chodzi o kolejne utrudnienia w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Dziś i jutro drogowcy będą kłaść asfalt na ulicy Pilotów. Zamknięty wyjazd z ulicy Bajana, objazd ulicą Żwirki i Wigury.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
20: Po kilku upalnych dniach sytuacja pogodowa nam się mocno zmienia. No i dziś pochmurno z przejaśnieniami, co prawda. No ale też od godziny 14 synoptycy ostrzegają przed burzami, którymi miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a także porywy wiatru. No i właśnie to ostrzeżenie dla Krakowa będzie obowiązywać od godziny 14, więc uważajmy. Maksymalnie dziś 21 stopni.
3: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jestem, cześć Kuba, jest też Kuba Kaleta.
0: Jestem.
1: O czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu roka?
0: No dzisiaj porozmawiamy o takiej piosence, dzięki której albo przez którą wielu dziewczynkom urodzonym w połowie lat 80. zmarnowano życie.
1: A to bardzo ciekawe.
0: No.
1: Dlaczego, Kuba?
0: No dlatego, że to jest piosenka z imieniem w tytule i tym dziewczynkom ponadawano po prostu imiona z tego tytułu.
1: I czy to będzie Ewka?
0: Nie.
1: Jolka?
0: Nie.
1: Lola?
0: Nie.
1: Nie, dobra, to więcej nie strzelam, ale mam nadzieję, że to będzie Maria Magdalena.
0: Ola, proszę cię.
1: Z czego śmiech?
0: Bo później będzie mnie bolała przepona.
1: No.
0: No.
1: No nie chcemy tego.
0: No już na poważnie.
1: Cały dzień dzisiaj do gadania. No dobrze, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Została ostatnia reklama.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Niesamowity jest ten aranż, to klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, no ale nie ma co się dziwić, w końcu to jest kawałek filmowy. 10.30 jest dokładnie, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu i przenosimy się tym razem do samego środka lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku w amerykańskiej telewizji ABC nadają pierwsze odcinki serialu MacGyver. W Canberrze, to jest w Australii, Niemka Marita Koch ustanawia niepobity do dziś rekord świata w biegu na 400 metrów i powstają też arabskie linie lotnicze Emirates.
2: A dokładnie 41 lat temu, czyli 7 maja 1985 roku, wychodzi singiel zespołu Meridian zatytułowany Kaylee. To największy przebój zespołu, a pochodzi z trzeciej płyty zatytułowanej Misplaced Childhood. Kuba, a o czym jest tak właściwie ten numer?
0: No, to jest piosenka o utraconej miłości. Jej bohaterką i jednocześnie adresatką tekstu jest, no, tytułowa Kaylee, czyli była dziewczyna Fisza, która istniała naprawdę. Czyli Fish sobie nie kręcił wałów z kołdry, tylko miał faktycznie dziewczyny. Zapoznawał je. No i tam już co się działo dalej, to już nie będę mówić, bo to nie o tej porze. Natomiast ta jego prawdziwa dziewczyna tak naprawdę nazywała się krócej Kay po prostu. Ale ówczesny wokalista Marillion przyznaje, że za pomocą tego właśnie numeru chciał przeprosić również kilka innych kobiet, z którymi spotykał się w przeszłości. Ciekawe za co? No, może za to, że łobuz kocha najmocniej, prawda? Co przyznają wszyscy posiadacze niebieskiej karty. No i też warto zauważyć, że dzięki temu właśnie hitowi Marillion imię Kaylee stało się niezwykle popularne wśród dziewczynek urodzonych w połowie lat 80.
2: Więc... No to prawda, ale w ogóle bardzo ładne imię.
0: No, Kaylee Konopka, super.
2: No, bym to zaakceptowała.
0: No, nie miała być wyjścia. Chociaż znam takiego kolegę, który se zmienił imię. No, ale nie miał na imię Kaylee.
2: A jak miał na imię? Dobra, nie drążmy.
0: Nie autujmy go. Nie autujmy Błażeja, daj spokój. Dobra, a teraz już na poważnie, to jest poważny temat, uwaga.
2: Tak.
0: Bo w 2012 roku zespół Marillion poinformował na swoim Facebooku, że Kay, czyli wspomniana ta prawdziwa dziewczyna, która zainspirowała Fisza do napisania tej piosenki, no niestety, ale zmarła. I dodajmy jeszcze, proszę państwa, że teledysk do tego numeru był kręcony w Berlinie Zachodnim, a w klipie występuje między innymi...
2: Skiba i Big Tits.
0: Nie, ale byłoby super. No, niestety nie.
2: No wiem.
0: Niestety, tylko Tamara Nowy, czy też Nowy może.
2: Nowy, która później była żoną Fisza, została żoną Fisza.
0: W ogóle, co to jest za fircyk z tego Fisza, że śpiewał o swojej ex, prawda?
2: No.
0: A jego przyszła obecna... grała w klipie. To jest naprawdę ten...
2: No, fircyk, no.
0: No taki fircyk, no. Fiszurcyk. To było słabe.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: to jest numer, który mnie się kojarzy z czasami podstawówki. To Blondie w Rock Radio, za 19 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie debiutanckiego singla, no i też pierwszego przeboju zespołu Texas, czyli kawałka, który trafił na ich pierwszą płytę Southside, czyli przeniesiemy się do końcówki lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka. Klasyka.

0: No i to jest klimat nie do podrobienia, klasyka rocka od Eagles. W newsach o 11 sprawdzimy, kiedy i gdzie możemy się spodziewać deszczu jeszcze dziś, a po 11 posłuchamy zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Została ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
10: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Queen, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
11: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę.
10: Newsy Rock Radia.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczyć.

0: walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
1: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z Lasów Państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody od 14. Dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
2: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
0: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
3: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
0: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzanej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody, awaryjne hamowanie czy ćwiczenie spłynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
4: Kraków. Paweł Chudzio. W związku z zagrożeniem pożarowym w Małopolsce lasy w regionie są stale patrolowane. 2 razy dziennie leśnicy sprawdzają stopień zagrożenia pożarowego w Puszczy Niepołomickiej. Na razie nie ma zakazu wejścia do lasów, ale służby apelują, by w lasach i w ich sąsiedztwie nie używać ognia. W Krakowie sytuacja stabilna, choć też trzeba być ostrożnym. A z przyjemniejszych zielonych tematów to ciekawą propozycję na wakacje ma Zarząd Zieleni Miejskiej. Chodzi o zbieranie pieczątek w parkach i odkrywanie krakowskiej zieleni.
5: Będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki.
4: Mówiła Sylwia Groń-Ząbek. Pieczątki będą ukryte w specjalnych skrzynkach. Nie w parku, a na osiedlu będzie można usiąść i porozmawiać z prezydentem Krakowa. W piątek ławka dialogu stanie w szkole przy ulicy Kurczaba. To spotkanie głównie z myślą o mieszkańcach Prokocimia i osiedla na Kozłówce. Za godzinę o słynnej krakowskiej samowoli budowlanej.
6: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
4: Dzisiaj w Krakowie pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach oczko, czyli 21 stopni maksymalnie. No ale specy od pogody zapowiadają też, że ta aura dosyć zmienna, bo od godziny 14 będzie obowiązywać ostrzeżenie przed burzami w Krakowie, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu, no i także porywy wiatru, nawet do 70 km na godzinę. Może też wystąpić grad.
6: Rock Radio 103 i 8 FM.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest jeden z nich, to klasyka rocka od Genesis w Rock Radio, 18 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie kapitalnego numeru, który zaczyna się świetną partią perkusji, a później wjeżdża niesamowita gitara, ale no nie ma co się dziwić, bo w końcu to jest numer Garego Moore'a. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Bardzo lubię melodię tego numeru, to klasyka rocka od Jefferson Airplane. Za dwie minuty będzie 11:30, a ja przypominam, że dzisiaj również po 15:00 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i dzisiaj do zgarnięcia będzie koszulka Rockradia i kubek Rockradia. Mhm. A co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby zgarnąć takie piękne fanty z naszymi logotypami? No należy do nas albo zadzwonić, albo nam podesłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć nam coś, co nas wyrwie z kapci, jakąś anegdotkę fajną, taką wesołą. I moi drodzy i moje drogie, ja sobie teraz zaglądam do naszej skrzynki z anegdotkami i mamy tutaj taką anegdotkę, którą nam podesłał dzięki swojej uprzejmości Marek.
1: Chciałbym zgłosić do rock'n'rollowca dnia mojego wnuczka. Mhm. Kilka tygodni wstecz byłem z nim na spotkaniu z jednym z najlepszych polskich alpinistów. Mhm. Pod koniec spotkania każdy mógł zadać pytanie, tak można powiedzieć, z widowni. Mój wnuczek poprosił o mikrofon i przy wszystkich spytał się: proszę pana, a jak zdobywał pan te 8-tysięczniki, to jak często pan zmieniał majtki? Można sobie wyobrazić zażenowanie naszego gościa, no i śmiech na widowni. Ale wnuczek z całą powagą poprosił o odpowiedź. Odpowiedź padła: jadąc z wnuczkiem już do jego domu, w samochodzie wnuczek mówi mi: ależ oni byli brudasy, przecież majtki się zmienia codziennie.
0: Bez przesady, no ja zmieniam, jak dojdę do etapu rysów. 2499 metrów nad poziomem morza, przypomnijmy. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 2244066, ale możecie również je podesłać w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie, no i kto zgarnie koszulkę oraz kubek Rockradia. A już teraz słuchamy numeru, który moim zdaniem ma jedną z najlepszych, a może najlepszą, gitarową solówkę w historii polskiej muzyki rockowej lat 90. Edyta Bartosiewicz w Rockradiu.

0: Klimat i melodia, no i moc, świetne połączenie, 5 niesamowitych minut od Journey w Rock Radio. Za 20 minut będzie 12, a że klasyki rocka z lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu 9. płyty studyjnej Roberta Palmera, czyli krążka Heavy Nova, czyli przeniesiemy się do końcówki lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Jak się nie uspokoisz, to pani Cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
5: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sondes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sondes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sondes. Wybierz swój kierunek.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Została ostatnia reklama.

Proszę bardzo, taka rozbujana klasyka polskiego rocka to jest Jak znalazł to rzecz jasna Tila w Rock Radio. Za 7 minut będzie godzina 12, a my tymczasem w Rock Radio sobie oczywiście słuchamy klasyki rocka w najlepsze, ale także podpowiadamy wam, co robić ciekawego w wolnym czasie i na przykład pojutrze, w dniu pojutrzejszym, nie jutrzejszym, co ja gadam, czy jutro jest piątek, przecież będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie na imprezę, taki eksperyment komediowy pod hasłem stand-off. Komicy będą tam pojedynkować się na scenie, na improwizowane żarty. Główna zasada będzie taka, że kto się zaśmieje, ten przegrywa. Pozostałe zasady będzie losować poprzez rzut kostką mistrz gry, a tym mistrzem gry będzie Kuba Pudło. Start jutro o 20. Szczegóły na rockradio.pl, a już teraz no, numer, który u mnie wywołuje ciary i łzy wzruszenia, to Kansas w Rock Radio.

0: Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki rockowej to klasyka rocka od Kansas. W newsach o 12 sprawdzimy, jak idzie gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie, a po 12 posłuchamy bez dwóch zdań jednego z najważniejszych numerów lat 90. w Rock Radio.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes. Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
8: Po reklamie.
9: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch, na drugą połowę czwartku wleci legendarny numer Nirwany. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
10: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent.
11: Rock Radia.
10: Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
12: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
13: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
12: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
14: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
15: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
13: Był strach?
15: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
13: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
15: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
10: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
16: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
10: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
5: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
10: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
6: Newsy Kraków.
8: Paweł Chudzio. Miasto szykuje się do rozbiórki najsłynniejszej samowoli budowlanej. Chodzi o blok przy ulicy Centralnej. Powstał bez pozwolenia jako nadbudowa warsztatu samochodowego. Ma 4 piętra, na których jest 26 mieszkań. Sprawa ciągnie się od kilkunastu lat. Władze miasta mają już prawomocną decyzję o rozbiórce obiektu. Ostatnio odłączono ogrzewanie w budynku. Problem w tym, że nadal mieszka tam kilkadziesiąt osób, między innymi uchodźcy z Ukrainy z małymi dziećmi. Właściciel bloku nie ma sobie nic do zarzucenia. Budynek zostanie rozebrany na koszt właściciela, powiedział prezydent Aleksander Miszalski.
17: Pozyskaliśmy w końcu prawomocną decyzję. Oczywiście inwestor powinien sam go rozebrać, no ale jest wyjątkowo oporny.
8: W kolejnych dniach planowane jest odcięcie wody i prądu. Kraków zaprasza artystów zajmujących się sztuką w przestrzeni publicznej do udziału w konkursie na 2 murale. Jeden związany jest z obchodami roku Andrzeja Wajdy i powstanie na elewacji budynku przy ulicy Kijowskiej 50. Drugi w ramach tematu mitologia słowiańska dotyczy budynku przy Kościuszki 18. Projekty można składać do 27 maja.
6: Rock Radio 103,8 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
6: Pogoda.
8: Sprawdzamy jeszcze pogodę na kolejne godziny w Krakowie. No na razie pochmurno z przejaśnieniami, no ale specy od pogody ostrzegają, że popołudnie może być trudne w Krakowie, bo od godziny 14 będzie obowiązywać ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i mocnymi opadami deszczu. Ten wiatr w porywach nawet do 70 km na godzinę. Co do temperatury, no to maksymalnie do 21 stopni.
6: Rock Radio 103,8 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Doskonale się składa, dlatego że już za chwilę kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest i już za chwilę będziemy opowiadać o następnych
0: Cymeliach tak zwanych.
1: Rarytasach. Tak, Kuba, rarytasach. O czym dziś?
0: No dzisiaj będzie taki poradnik, można powiedzieć. To znaczy, na co uważać, odpowiemy na pytanie, na co uważać, kiedy jesteście we Francji i kiedy robicie tak zwaną wizję lokalną, bo chcecie zrobić ładne zdjęcie na okładkę płyty.
1: A to jestem ciekawa.
0: No, ja bym ci powiedział, na co, a raczej na kogo uważać w Pabianicach.
1: O! No. To może mi zaraz powiesz.
0: A mogę ci zaraz powiedzieć, na tych, co biorą konia i aksamit.
1: Dobra. No. A na co uważać, jeśli się robi okładkę płyty?
0: We Francji? Na inżynierów.
1: No to więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Reklama.
1: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Po reklamie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub Kaleta.

0: jest świetny numer na pobudzenie, bo coś czuję, że spada ciśnienie. I to jest rym oczywiście niezamierzony. Klasyka rocka od Def Leppard w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13. My jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o płycie zatytułowanej Argus, płycie zespołu Wishbone Ash. Tę płytę zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku i Wishbone Ash to jest brytyjski kwartet grający muzykę progrockową, działający od 69 roku, a na koncie mają aż 23 płyty.
0: Najnowsza Coat of Arms ukazała się w 2020 roku, ale my się nią dzisiaj nie zajmujemy.
2: Nie, dlatego że zajmujemy się płytą Argus, czyli najpopularniejszą płytą zespołu.
0: I uznawaną za najlepszą pod względem artystycznym, a najpopularniejszą dlatego, że rozeszła się w nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy.
2: W jakim stylu jest zachowana ta płyta?
0: Jest to płyta progrockowa, ale zawiera również elementy hard rocka i folku.

0: Warto zwrócić uwagę na to, jak współbrzmią dwie gitary solowe ze sobą. To jest w ogóle rozwiązanie, które było nowatorskie dość w owym czasie, czyli na początku lat 70. Później to rozwiązanie podłapały kapele hard rockowe i heavy metalowe. Thin Lizzy, Judas Priest czy Iron Maiden.
1: No to o czym są teksty na tej płycie?
0: Teksty na płycie Argus krążą wokół średniowiecza i greckiej mitologii, ale wbrew pozorom ta płyta nie jest koncept albumem.
1: No to jeszcze zerknijmy na okładkę.
0: Na okładce widzimy antycznego wojownika, który stoi odwrócony do nas plecami, a stoi na szczycie kanionu nad rzeką Verdon we Francji. I jeśli odwrócimy okładkę, to okaże się, że ten wojownik patrzy na nadlatujący statek UFO. Bardzo fajna koncepcja. Myślę, że Erich von Däniken by przebił piątkę. I tym wojownikiem, tym modelem tak naprawdę, który gra na okładce tego wojownika antycznego, był Bruce Atkins, czyli asystent grafików odpowiedzialnych właśnie za tę okładkę. A ci graficy to byli Storm Torgerson, czyli Burza Torgerson, i Aubrey Paw Powell, którzy pochodzili z grupy grafików Hipgnosis. I to jest grupa, która projektowała również okładki płyt takich kapel jak Pink Floyd, Led Zeppelin czy Genesis. Dodajmy jeszcze, że kostium, w którym występuje ten wojownik antyczny, został wypożyczony z garderoby filmu historycznego Diabły.

0: A to nie koniec filmowych nawiązań, dlatego że jak się przyjrzycie okładce płyty Argus, to zobaczycie, że ten właśnie Hoplita chyba trzyma w rękach włócznie. No i początkowo tym orężem miał być miecz. Twórcy wypożyczyli nawet ten miecz z rekwizytów do filmu Tragedia Macbetha Romana Polańskiego, ale w czasie oglądania lokacji pod to, żeby zrobić zdjęcie okładkowe, no ktoś po prostu ten miecz ukradł. Nie wiemy kto, natomiast biorąc pod uwagę, że to było we Francji, to możemy się tylko domyślać, że był to jakiś inżynier, prawdopodobnie.
1: Mi ten jegomość z okładki wygląda po prostu jak Darth Vader z Gwiezdnych Wojen.
0: I to jest bardzo trafne skojarzenie, dlatego że podobno strój tego właśnie okładkowego wojownika, tego Leonidasa, czy tam innego, kto tam jeszcze był? No weź, Ola, przeoglądałaś tego tam, no, Obelixa, powiedzmy, tak? Zainspirował twórców Gwiezdnych Wojen przy wymyślaniu stroju Dartha Vadera właśnie do filmu Gwiezdne Wojny. Ale nie wiadomo tak naprawdę, to może być tylko plotka, więc my tutaj nie chcemy, proszę Państwa, siać tak zwanych fake newsów, dezinformacji. Tutaj od razu mówimy, że to jest informacja niepotwierdzona. No i tyle.
2: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: Inoczka sama chodzi, klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio za kwadrans 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru prosto z lat 80., czyli hitu, który znalazł się na debiutanckiej solowej płycie pana, który nazywa się Meteor i na pewno kojarzymy go z Ultravoxu chociażby. Już za chwilę Meteor, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

klimat, no i ten tekst, klasyka polskiego rocka od Brygady Kryzys. W newsach o 13 sprawdzimy, jak idzie gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie, a po 13 posłuchamy

0: sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Po reklamie.
11: W Rock Radio.
12: Przystanek Klasyka Rocka.
13: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie bardzo przyjemny numer The Pretenders, a już teraz porcja świeżych newsów.
14: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół.
15: Rock Radia.
14: Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
16: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska, czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
14: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj. Ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
17: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
14: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
18: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
14: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 000 ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
8: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
14: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
10: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
14: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
11: Pogoda.
14: Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: I to jest kolejny kawałek w sam raz na pobudzenie, bo wiem, że spada ciśnienie, no i bywa z tym różnie. Można kawę pić, ale po co się poić jakąś kofeiną? Warto posłuchać energetycznej klasyki rocka. Już za chwilę zresztą posłuchamy sobie numeru, który nagrał zespół Lady Punk przed tym, jak jeszcze zespół Lady Punk powstał. No to jest taka dość paradoksalna historia, ale prawdziwa. Już za chwilę klasyka polskiego rocka od Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Na zakup świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
0: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

takie rzeczy są do usłyszenia tylko i wyłącznie na naszej antenie. To perełka od Foreigner w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 14, a ja przypominam, że wieczór to jest czas, kiedy w Rock Radiu rozmawiamy z niezłymi gośćmi i mogę wam powiedzieć już teraz, że dziś wieczorem przypomnimy rozmowę Ryśka Brzezińskiego ze stand-uperem Tomkiem Machnickim. Tomek jest związany z krakowską sceną stand-upową. Natomiast jutro przypomnimy rozmowę moją z Ryszardem Ćwirlejem, dziennikarzem i weteranem polskiej literatury kryminalnej, a porozmawiamy o książce pod tytułem Na trwogę bije dzwon, która jest pierwszym tomem cyklu z nadkomisarzem Antonim Fischerem w roli głównej. No i jutro wieczorem wspólnie rozbierzemy fabułę i świat przedstawiony w tej książce na czynniki pierwsze, a przy okazji dowiecie się takich rzeczy. Czym truć pluskwę, czym bić dzieci i do czego służy fryżyder. To wszystko w jutrzejszym wydaniu Niezłego Gościa z Ryszardem Ćwirlejem. Zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy Niezły Gość startuje o stałej porze, czyli o godzinie 22. A już teraz odpalamy prawdziwą petardę od The Kings w Rock Radio.

0: I to jest numer, który mnie zawsze kojarzy się ze studiami, dlatego że kiedy jeździłem na wykłady i na ćwiczenia, to miałem w odtwarzaczu MP3 właśnie między innymi ten numer. Klasyka rocka od Talking Heads w Rock Radio. Za 21 minut będzie 14, a już za moment posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka. Prosto z lat 80. I to będzie kawałek, który nie ma co prawda stylistycznie zbyt wiele wspólnego z trash metalem, ale jednak jego pierwotny tytuł nawiązuje mocno właśnie do zespołu Venom, zasłużonego dla tego gatunku, a to dlatego, że no, podobno muzycy się mocno inspirowali linią basu właśnie z kawałków zespołu Venom, no i to był też roboczy tytuł tego numeru, który zabrzmi już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Po reklamie.
19: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i nóżka sama chodzi, klasyka rocka od Kennego Logginsa. W newsach o 14 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować, a po 14 posłuchamy sobie klasyki rocka, polskiego rocka, i to z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama. W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Została ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 posłuchamy klasyki polskiego rocka od The Press, ale zaczniemy od wiadomości.
9: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie.
8: Rock Radia.
9: Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
10: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
9: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
11: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
9: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie salankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu dotyczące dokonaną dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
12: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
9: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
12: To są obiekty otwarte ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
9: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
8: Pogoda.
9: Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.
13: Said yourself.

0: Ależ to jest petarda, to klasyka polskiego rocka od ONA w Rock Radiu, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który no również zafunduje nam pewną porcję konkretnej wiedzy, dlatego że ja dzięki temu kawałkowi dowiedziałem się, jak nazywa się forteca, ufortyfikowany zespół obronny górujący nad miastem, który można spotkać w Afryce Północnej. Już za chwilę pojawi się świetny kawałek od The Clash, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Została ostatnia reklama.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Po reklamie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: No i takie rzeczy tylko i wyłącznie w Rock Radio. To klasyka rocka od Marillion. A ja przypominam, że już jutro poznamy kolejne 199. notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Możecie mieć realny wpływ na to notowanie poprzez głosowanie na rockradio.pl. Na naszej stronie znajdziecie 50 propozycji. To są m.in. numery Aerosmith, Alice in Chains i Big Cyca. Ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne propozycje. No i tak dzisiaj słuchamy propozycji od Justyny, która pisze o tym numerze tak. Zgłaszam, ponieważ ten utwór to czysta energia, która od razu stawia na nogi. Idealny na momenty, gdy potrzebuje zastrzyku adrenaliny i buntu. Na ten kawałek już teraz możecie zagłosować na rockradio.pl, a cały kompletny skład klasycznej dziesiątki poznamy jutro po 18. A już teraz słuchamy propozycji od Justyny w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: jest petarda, klasyka rocka od Scorpions w Rock Radio. A już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze możecie usłyszeć tylko i wyłącznie na naszej antenie, a po drugie to będzie piosenka, która co prawda została nagrana w pierwszej połowie lat 70., ale znajdziemy w niej pewne nawiązania do tak zwanej zapomnianej piosenki, czyli numeru, który nagrała w połowie lat 60. Brenda Lee, i ten zapomniany kawałek nazywa się Coming on Strong, i właśnie do niego postanowili nawiązać tu i ówdzie panowie z grupy Golden Earring, bo to właśnie ich będziemy słuchali już za chwilę, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Reklama. Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest
17: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka.

0: oczywiście klasyka rocka w Rock Radio nam tutaj przegrywa w najlepsze podczas tego czwartkowego popołudnia. Jest już prawie 15, więc jak zwykle o tej porze w studiu pojawia się Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Czas leci, jestem. Dzień dobry.
0: Bardzo dobrze, dlatego że przecież rock'n'rollowiec dnia sam się nie znajdzie.
1: Oczywiście, a tym bardziej też same gadżety Rock Radia też się nie rozdadzą, bo mam dla was i koszulkę Rock Radia, i kubek Rock Radia, więc w sam raz taki kubek, żeby zabrać do pracy i wypić z niego herbatę, kawę, cokolwiek pijecie w pracy, to już nie wnikam, natomiast bardziej chciałbym wnikać w to, co opowiecie i czym się podzielicie na antenie Rock Radia. Dzwońcie 222-44-066 albo nagrywajcie się na Messengera Rock Radia, a także będziecie nasze rockowe kalendarium. Tam przeniesiemy się do końcówki lat 60. do 1968 roku.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
2: Tu Rock Radio.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć.

0: Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
10: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Estelmaszczyk jestem i żeby umilić sobie czas za kółkiem w pracy czy też w domu, to obiecuję, że po newsach i pogodzie będzie czego słuchać, będzie klasyka rocka dla Was, m.in. Bob Dylan, a także Judas Priest.
11: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum.
9: Rock Radia.
11: Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
12: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
12: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
14: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
11: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia? życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
8: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
11: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.
6: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
15: Paweł Chudzio. Zaczniemy od Ice Kraków. Tam 16 maja koncert Czy Pamiętasz? To koncert przygotowany przez artystów Piwnicy pod Baranami w hołdzie Ewie Demarczyk i Markowi Grechucie. Artyści piwniczni zaśpiewają niezapomniane utwory. A w ostatnią niedzielę maja Centrum Kongresowe Ice otworzy swoje podwoje dla najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. Kolejna edycja wydarzenia Dzień Dobry Ice Kraków. W programie jest symfoniczny koncert filmowy, projekcja hitu Sing 2, warsztaty kreatywne i taneczne oraz cała gama atrakcji stałych, na wszystkich poziomach foyer. To wszystko 31 maja. Teraz filmowo, z okazji 40-lecia premiery kultowego filmu Top Gun, w kinie Kijów szykują się specjalne pokazy. Będzie można zobaczyć legendarną produkcję z 1986 roku na dużym ekranie. Pokazana będzie też jej widowiskowa kontynuacja, Top Gun Maverick. Pokazy 13 i 14 maja.
6: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
11: Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I proszę, w Rock Radio nawet można posłuchać noblistów, tak jest. W przypadku Boba Dylana jak najbardziej to pasuje. Hurricane podczas popołudnia, czwartkowego popołudnia z klasyką rocka w Rock Radio. Dzisiaj też macie szansę zgarnąć się zestaw gadżetów Rock Radia. Poczeka na was i koszulka Rock Radio oraz kubek Rock Radio, a dokładnie czeka na rock'n'rollowca dnia. Czekam na wasze historie, wasze bądź zasłyszane godne anteny Rock Radia. Czekamy do 18 i no właśnie, dzwońcie. 2 2 4 4 0 66. Messenger Rock Radia również do was należy, a tak było wczoraj.
1: Jeśli chodzi o rock'n'rollowca dnia, to dzisiaj przyszedł na adres mojej babci, przyszła paczka i to są moje martensy. Babcia je przymierzyła i stwierdziła, że już nikt zostaje i musimy zamówić po prostu kolejną parę dla mnie. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba. O to chodzi.

0: sami słyszycie w dalekiej Australii, też znają się na dobrej muzyce, rockowej muzyce. Midnight Oil, Beds Are Burning, podczas tego popołudnia, żeby czas pracy był dużo, dużo przyjemniejszy, zwłaszcza jeśli odliczacie do 16, by z tej pracy wyjść, no i właśnie wrócić spokojnie do domu. Ale zobaczycie, że czas minie jeszcze szybciej z klasyką rocka w Rock Radio, bo za parę chwil m.in. Phil Collins, a także Mysłowic.
1: Rock Radio, klasyka

0: reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Została ostatnia reklama.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
0: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

I tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Wy też pamiętajcie, że już jutro piątek, a to też oznacza, że po 18 będziemy, mam nadzieję, godnie witać nadchodzący weekend klasyczną dziesiątką, rockową listą przebojów. 199 notowanie na nas czeka, ale też w tej chwili możecie jeszcze wejść, zagłosować na swój ulubiony rockowy kawałek, by do tej dziesiątki się załapała. Jeśli czegoś na rockradio.pl wam brakuje, to również możecie podsyłać własne rockowe propozycje, które też gramy w Rock Radio codziennie. 14, więc jutro. Pamiętajcie, po godzinie 18, prawie, bo coraz bliżej 200 wydanie, więc jeszcze nie jubileuszowe, ale 199 notowanie, a w tej chwili trochę rocka, trochę reggae. Bob Marley, bardzo proszę w Rock Radio.

0: The Cranberries i Dreams podczas tego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka do godziny 16. Jeśli czekacie, by wyjść z pracy, coraz bliżej, a będzie też bardzo miła przez najbliższe kilka minut, ponieważ mam dla was i Davida Bowiego, czy też Toma Pettiego. I też pamiętajcie o tym, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Event Team oraz visualproduction.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
8: taniej masz. Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zrobiło się bardzo, bardzo nastrojowo, bardzo klimatycznie przy tym numerze Simon i Garfunkel, The Sound of Silence, podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka, a w Rock Radiu Muniek Staszczyk już teraz wspomina Toma Pettiego.
1: Byłem w 2012, on rzadko grywał w Europie, byłem w Hamburgu na jego koncercie. No jeszcze wcześniej go widziałem, ale to też fartownie z Dylanem w roku 87 w Berlinie Wschodnim, jako Dylan and the Heartbreakers grali razem. No wielka szkoda, bo 66 lat. Gościu w ogóle z tym mi się nie kojarzył, bo nie wyglądał na faceta, który żyje na krawędzi. Wiadomo, że śmierć nie wybiera, ale strasznie miał czarujący uśmiech i w ogóle fajnie gadał w wielu, wielu programach dotyczących historii muzyki rockowej. Wypowiadał się sensownie na temat tego, co było, co jest i na temat też zagrożeń, na temat show biznesu, narkotyków, alkoholu, znaczy wiesz, tych wszystkich. Mądrze mówił, wielka strata, wielka strata.
0: A my w Rock Radio posłuchajmy już teraz jednego z najważniejszych kawałków Tom Petty, The Heartbreakers, Running Down a Dream.

0: Heartbreakers, Rock Radio Classic Rocka. Zbliżamy się do 16, za chwilę newsy Rock Radia, a także pogoda i wracam też ze świetną rockową muzyką dla Was. Między innymi będzie grupa In Excess, Manam i ZZ Top.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Bo w Media Expo.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
6: Część z was pewnie wychodzi z pracy, wsiada do samochodów, a więc jest moment i chwila, żeby się odprężyć przy dźwiękach klasyki rocka, po newsach i pogodzie w Rock Radio, między innymi Kasia Nosowska, Inexes, a także ZZ Top.
7: Strzały w austriackim Lincu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy.
5: Rock Radia.
7: Miriam Lipińska. Strzelanina w Lincu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
8: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
9: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje, i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
7: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Salskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
10: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
11: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
12: Układanie grafików, bo porozwalało nam życie prywatne, nie jest na to, że małżeństwa razem jeżdżą.
7: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. A według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
13: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
7: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
5: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
14: Paweł Chudzio. W Narodowym Starym Teatrze dziś dwa spektakle: Martwe Natury oraz Straszny Dwór. Z kolei w Teatrze imienia Słowackiego Pan Tadeusz i Wielki Gatsby. A w Teatrze Przypadków Feralnych 17 maja spektakl Lekcja. Zaglądamy do Teatru Łaźnia Nowa. Trwają próby do spektaklu Larwy na podstawie opowiadania Agnieszki Szpili. Przedstawienie reżyseruje Pamela Leończyk. Premiera 5 czerwca w Teatrze Łaźnia Nowa. A teraz idziemy do kina Kijów, ale nie na film, a na koncert. Jutro bowiem wystąpi tam Mietek Szcześniak. Artysta świętuje 40-lecie działalności na scenie. Wybiegamy trochę w przyszłość. 30 maja na terenie stadionu Juvenii odbędzie się rzemieślniczy piknik rodzinny. Program został przygotowany z myślą o dzieciach, które będą mogły nie tylko świetnie się bawić, ale też poznać tajniki pracy rzemieślników. Będą prezentacje zawodów i warsztaty stolarskie. Będzie także wystawa fotografii Rzemieślnik XXI wieku.
5: Rock Radio 103 i 8 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Pogoda.
7: Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie. To jest zespół Fogat, Slow Ride, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, bo mam koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, a to wszystko może być wasze, to wszystko może trafić do rock'n'rollowca dnia. Śmiało dzielcie się swoimi, bądźcie zasłyszanymi historiami. Dzwońcie 2 2 4 4 0 66 albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: No hejka, cześć.
0: Hej, hej.
1: W 2002 roku pod pretekstem przeprowadzki jednego ze przyjaciół, zabrałem Żuka, mojego taty, spakowałem na tylko 15 osób, 15 pankrokowców, w tym moją aktualną żonę Aleksandrę, i wybraliśmy się do Suchej Beskidzkiej na koncert pankowy. Grał między innymi KSU. No i po prostu dobrze się bawiliśmy. Skasowałem też od ludzi po parę groszy na benzynkę, bo to wiadomo, trzeba było się spakować i jechać. W poniedziałek rano mój ojciec siadł w niego. Nie zwrócił uwagi. Wskazówka od benzyny nawet nie drgnęła.
2: No i fajnie.

0: Michael Hutchins i spółka podczas tego popołudnia na antenie Rock Radia. Rock Radia, klasyka rocka, In Excess, New Sensation. Natomiast proszę Państwa, też pamiętajcie, że Rock Radio możecie słuchać mając apkę Rock Radia na Waszych smartfonach. Może tu umilicie czas, na przykład teraz stojące w korkach. No a za chwilę między innymi Manam, a także Linkin Park.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
14: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
15: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Została ostatnia reklama. Yeah,

Ileż to wspomnień w człowieku się pojawiło, kiedy słyszał ten kawałek i jeszcze za dzieciaka, za nastolatka tak naprawdę słuchało się płyty Meteora. Linkin Park, Breaking the Habit, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, żeby stanie w korku nie było takie uciążliwe. A też jeśli chodzi o muzykę, no to czekamy na wasze polecajki, no bo codziennie po godzinie 12 w Rock Radiu białe kruki klasyków rocka, więc rozkładamy na czynniki pierwsze muzykę od was. Mogą to być płyty, artyści, bądź też single. Waszym zdaniem może nieco zapomniane, a rozkładają na czynniki pierwsze właśnie wasze polecajki Kuba Kaleta, a także Ola Konopka. Jutro premierowy odcinek po godzinie 12, a w tej chwili ode mnie Breakfast in America Supertramp.

0: Moniek Staszczyk, tak jest, w Rock Radio i zespół Tilaw. Chłopaki nie płaczą, natomiast jeszcze do godziny 17 każdy z was będzie mógł wysłuchać Johna Lennona, czy też zespół The Police, no i też Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. O tym też pamiętajcie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Została ostatnia reklama.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
18: Rock Radio. Drodze.
19: Wiosenne burze i to nawet z alertami. Miejscami może padać grad, a alerty pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane dla południowo-wschodniej części kraju. Obowiązują do 4 nad ranem jutro, a na Śląsku ostrożnie na trasie S1 między węzłami Żywiec Węgierska Górka. Zderzył się tu samochód ciężarowy z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Zwardonia.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio, klasyka rocka, zespół Guns N' Roses. Dobijamy do 17, za chwilę newsy Rock Radio i pogoda, a potem wracamy ze świetną rockową muzyką, między innymi The Rolling Stones, U2, a także będzie nasze rockowe kalendarium i sprawdzimy, co wydarzyło się w 1968 roku.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wiesz...

0: wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Została ostatnia reklama. Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie, Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Reklamie.
5: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
6: 17 na zegarach. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że za chwilę zagram dla Was Stonesów. Będzie też YouTube oraz w naszym rockowym kalendarium zerkniemy do roku 1968.
7: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza.
5: Rock Radia.
7: Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
8: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
7: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach puszczy są bardzo duże.
9: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
7: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
10: Kamgurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
7: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
11: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
7: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
5: Pogoda.
7: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burze na południowym wschodzie kraju.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I tak można spędzać czas to popołudnie z Rock Radiem i klasyką rocka, zespół U2 i Pride. Natomiast teraz czas zerknąć do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: Zaglądamy do roku 1968. To wtedy odbyła się premiera filmu Lalka. W Rzeszowie powstał bluesowy zespół rockowy Breakout, a album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo otrzymuje status złotej płyty. W 1968 roku urodzili się aktorzy Will Smith, Daniel Craig, czy też wokalista Tom York z Radiohead oraz Damon Albarn, znany z Blair i Gorillaz.

dokładnie 7 maja 1968 roku rodzi się wokalista Eagle Eye Cherry. Cherry pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych. Jego ojcem był znany amerykański trębacz jazzowy Don Cherry, a jego przyrodnie siostry również są piosenkarkami. Myślę, że piosenkę Titio Come Along znają wszyscy. Cherry wychował się w Szwecji, ale jako młody dorosły wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował aktorstwo w Nowym Jorku i występował w filmach oraz też serialach. W 1997 roku wydał swój debiutancki album, który odniósł ogromny sukces dzięki singlowi Safe Tonight.

0: Ta piosenka zdobyła popularność na całym świecie i do dzisiaj jest jego najbardziej rozpoznawalnym utworem i w sumie jedynym.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Klasyki Rock Rock Radio, nigdy dość, również podczas tego czwartkowego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, mam dla was koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, to wszystko może trafić do rock'n'rollowca dnia, więc opowiadajcie swoje bądź zasłyszane historie, może związane z pamiętnym koncertem, albo też czy coś wydarzyło się, kiedy poszliście do pracy, żeby poprosić o podwyżkę, albo też czy wasze dzieciaki coś zmajstrowały podczas matur, oby nie, ale może coś się jeszcze innego też wydarzyło, to się tym dzielcie, 2 2 4 4 066, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera. Rock Radio.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Została ostatnia reklama.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Po reklamie.
19: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Bajma, różowa kula w Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia, podczas którego poznamy rock'n'rollowca dnia, więc osobę, która zgarnia kubek Rock Radia, koszulkę Rock Radia. Halo, halo?
1: Witam wszystkich, z tej strony Adam. Zapisałem się w annałach PKP i historia jest jak najbardziej prawdziwa. Tak. Jako jedyny maszynista, który wykoleił lokomotywę na postoju. Otóż prowadziłem świetną radziecką lokomotywę ST-44, która nosi ksywę Gagarin. I cechą jej było to, że miała strasznie duże wibracje. No i pojechałem na stację, wysłany przez dyspozytora w oczekiwaniu na wagony samowyładowcze. W pewnym momencie poczułem jakby lekkie uderzenie. Myślałem, że to wagony dojechały, ale gdy wyszedłem, zobaczyłem, że lokomotywa jest lekko przechylona. No, co się stało? Otóż wibracje lokomotywy były tak duże, a tor tak stary, że wszystkie śruby mocowania wylazły z podkładów. No i lokomotywa w ten sposób została uziemiona na dobrych parę godzin. Pozdrawiam wszystkich, hell yeah!
2: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Night, Rock Radio, klasyka rocka podczas tego prawie już czwartkowego wieczoru. A jeszcze do godziny 18 mam dla was i Garbage, Republika oraz też zespół The Doors. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Rock Radio!
1: Reklama. Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Została ostatnia reklama.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
16: Rock Radio. Drodze.
17: Uwaga na burze z gradem i silnym wiatrem. Alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, a konkretnie na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Podkarpaciu oraz częściowo w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim i śląskim. Tak ma być przez praktycznie całą noc. Na Krajowej 25 z kolei w Wielkopolsce zderzenie dwóch osobówek i busa i tutaj mogą być jeszcze utrudnienia na odcinku Ślesin-Konin. Jedźcie ostrożnie.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
18: To jest...
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Riders on the Storm, a więc kawałek idealny do jazdy samochodem. Dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę w Rock Radio Newsy i pogoda. A potem też zagram dla Was Red Hot Chili Peppers oraz zespół Oena.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Podstawów. Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Dzień dobry, wieczór, 18:00, Mariusz Estelmaszczyk jestem, kłaniam się i za chwilę po newsach i pogodzie w Rock Radio Red Hot Chili Peppers, Oena, Iggy Pop, a więc Klasyka Rocka.
14: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski.
13: Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owar.

0: Mandziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
1: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
2: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
0: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
0: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Rock Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium i w finale zagra 30 maja z Arsenalem. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Rosjanie wciąż mają startować jako sportowcy neutralni, ale Białorusini powinni wrócić do rywalizacji na normalnych zasadach. Takie zalecenie wydał dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oczywiście ostateczne decyzje należą do konkretnych federacji.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Pogoda.
0: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.
6: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka, ONA niekochana podczas tego wieczoru, a teraz spotkanie z Adamem Wolskim, zespół Golden Life, który tak opowiada o Iggy Popie.
1: Przede wszystkim Iggy Pop, The Passenger, no to wiadomo, każdy gra, każdy lubi, każdy ceni i zawsze jak te dźwięki słyszę, to po prostu jest mi dobrze. Pamiętam, że wykonałem z moim synem, który wtedy chodził do klasy gitary, musiał wystąpić z jakimś utworem i poprosił mnie, żebym właśnie zaśpiewał mu Passengera. On wtedy grał na gitarze. I to mam akurat takie miłe skojarzenie. I pamiętam jeszcze z czasów początków Golden Life, gdzie Włodek Zinner z Garden Party, pamiętam, że zaprosiłem go do wspólnego zaśpiewania Passengera. Dzieliliśmy to na zwrotki. Pamiętam, wtedy nie było internetu, więc ciężko było zdobyć tekst do Passengera i pamiętam, że układaliśmy sobie na słuch ten tekst i to też było niesamowite, jak później się okazało, że zupełnie nie to, co mieliśmy na myśli, ale fonetycznie się zgadzało naprawdę.
0: To słuchamy Iggy Pop, Passenger.

0: Rock Radio, klasyka rocka, pan Iggy Pop. Natomiast za chwilę w Rock Radio każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, bo mam dla was świetnego gitarzystę Gary'ego Moore'a. Będzie też grupa ZZ Top.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Po reklamie.
7: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.
8: Rumors spreading round, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Rock Radio, klasyka rocka, Human i Polski podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, już jutro po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, 199. notowanie. No i też możecie cały czas głosować na rockradio.pl na kawałki, które chcecie jutro usłyszeć. A jeśli czegoś Wam brakuje, to również Wasze propozycje możecie podsyłać, zgłaszać na rockradio.pl. Gramy je codziennie po 14:00, więc przypominam, jutro klasyczna dziesiątka, 199. notowanie, a teraz człowiek, który na gitarze znał się jak mało kto, Gary Moore.

0: podczas tego wieczoru, a za chwilę między innymi The Cardigans oraz Oddział Zamknięty.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Została ostatnia reklama.
18: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
20: Rock Radio w drodze.
21: Do 35 mm wody i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Takie są ostrzeżenia przed burzami z gradem. To dla południowo-wschodniej Polski na dzisiejszą noc. A teraz jeszcze dobra informacja dla kierowców. W województwie świętokrzyskim od dziś otwarta część obwodnicy Wąchocka. W związku z tym kierowcy mogą już korzystać z całej nowej trasy w ciągu krajowej 42 łączącej Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: To jest
2: Klasyka Rocka.

Radio Klasyka Rocka, The Cardigans, My Favorite Game. Też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Oraz pamiętajcie, że codziennie po godzinie 12 w Rock Radio białe kruki klasyków rocka, a więc rozkładamy na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki. Może być to zespół, płyta czy też singiel, a zajmą się tym Ola Konopka oraz Kuba Kaleta. Podsyłajcie propozycje pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie. A ode mnie jeszcze przed 19 w Rock Radio Aerosmith, Jenny's Got a Gun.

człowiek już wiedział, słuchając tego numeru, że trafił do Rock Radia, gdzie gramy dla was świetną klasykę rocka. Dobijamy do 19, za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też co z pogodą, a potem wracam ze świetnymi kawałkami, między innymi Jam i Metallica na was czekają. Rock Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciał jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
15: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
16: 19 na zegarach, Mariusz Estelmaszczyk jestem i mam dla Was świetną klasykę rocka, żeby się doładować na resztę tego wieczoru, a także resztę tego tygodnia, który powoli, powoli się kończy. Za chwilę po newsach i pogodzie między innymi Metallica i The Animals.
17: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie.
15: Rock Radia.
17: Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce.

0: trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
1: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
0: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegające przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
2: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
0: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
3: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
0: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
4: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
0: Problemy nasilają się w długie weekendy.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magdalena Linet odpadły już po pierwszych meczach. Dziś z trudem awans wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini, a ledwie Gema straciła Mira Andrijewa. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorne starcie pomiędzy Aryną Sabalenką i Barborą Krejczykową. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Pogoda.
0: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich, natomiast najcieplej tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych może zagrzmieć.
7: Rock Radio. Klasyka Rock

0: misunderstood. Rock Radio, klasyka rockady, Animals podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru, a teraz spotkanie z Robertem Motyką, kabaret Paranienormalni o Metalice.
1: Metalika, jak przyjechałem, pamiętam pierwszy raz do Warszawy, posikany kompletnie. Jeszcze pamiętam, że chyba miałem wtedy skręconą nogę. Uciekłem z radia z Jeleniej Góry, bo nie miałem wolnego, więc w tym pociągu, tu, spocony, wychodzę, Pałac Kultury, to wszystko jest ogromne, w ogóle wygląda jak Chicago. Ja chyba byłem wtedy pierwszy raz w ogóle w Warszawie i ten koncert, słuchajcie, po prostu jak oni zaczęli grać, to ja tak, no już byłem, rzeczywiście byłem bardzo daleko, ale jak po prostu zaczęli grać na bębnach, to ja czułem, że hua! To są takie momenty, kiedy naprawdę żałuję, że nie potrafię grać na żadnym instrumencie.
0: To słuchamy Unforgiven, Metallica w Rock Radio.